Witam serdecznie, panie, panowie. Przed wejściem na start powinno się rozdziać. Jak się to robi? Już wam pokażę.